Rozliwy statku, żamą sred pustynia, zator z letnich wrata, kriw se prawą zmiluje, znikar prazny plep, ustający predaja, krowisz tępy skudzi.